Zakuka Gilito Diamante Africana, jole je Juliana de Souza na Ana Di Lorenzo. Chai lava vanga patana, Msambiki. Italia. Gata gata, uchan chiki swa kusole shi kulanzela la RM 843. Wano baku kapi acha angayo kunikantamu Haku antili ya meleko. Chakala bata inenini. Ya kunika utubi ginene.

Danda, Danda, Danda, Danda, Danda, Danda, Danda, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka. Nyoma shishi kudambulira. Kanyamba gani leke nyoma gamani mungu ditemwa buni. Vali nyufugula kusili sangu vali. Fugula, fugula. Zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega. Gau ya jase. Ka, ka, ka. Nyagu ya yoyo.